0: Pridete le malo.
1: Na, na, na, na, ne.
2: Dej, no, Dala, dej,
3: prosim, nehaj nervirati celo Slovenijo.
1: Nehaj me muči.